0: chua yu go.
1: Rep gar kawin chung ki nu chu tang.
0: Rep zi yu go nie tang nie chua gun.
1: Rep zom su tang kum lu ngo zar ji.
0: Rep se yang gi da le gun de kir.
1: Nie chua yu go.
0: Nie chua yu go.